0: wele ngante sete sebivu ebu se sao eba yo militare militare kadenge ba wale kadokula mukoti kaba kugema kaba kuingiza kadenge so mba nenda abantu abaji okuchakala banu mirwa bulunji ino echo babo naife ebu se sa omuntu achakalanga bwaye ndange zira mugemiye kungezira mtwele kuisimu ebu gweri eyo tuchakala ife kati ebu gweri ni district jene wakubera nti omuntu jachakalira mu yamala ya atambula ebigere ya gola ngezira mugemiye ku yo ni bugwe district olwensonga ife twajita mu chebeta security tukole chintu nga obukumi nawo ngomuntu nwa balese ekintu che kulia acha kalapa kakuncho ya chaganawo kati ife tukole bivulwawe busesa wadema kwagana kumia ebu ile kali kunyoka yo nembere yatukawo odemo kuba nako muyaye kali kunyoka kuko omuka gona gona eh kuba lukumodi pa abali muleyanga bakugema so enembere jetwatawo so bona ifo tuchakala abantu bachakala bulunji abantu betanindo kuidawe busesa abantu banumirwa bulunji lozo nga security eba kali kali ali kulein
1: hello wanjifanta
0: wanjinyabo
1: Weba alo tuweleza sebo.
0: Weba likuu ulilisa.
1: Hello.
0: Banangi. Tidi ubuzi wabu liwa.
1: Hello.
0: Hello. Tidi ubuzi wabu li muko tidi. Ayi nganze mandiku ulile nubulu njino. Hello.
2: Ego DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Weekend mandi.
0: Bulilwa balaza.
2: Nde baba kampele vudumbula.
0: Ayo berobi semu huku.
2: Mbele mpu.
0: Yabe robi semu huku. Katufune muku wano hundi memali. Katufune muku hundi ya karibi tamu. Hello.
2: Bige Fanta.
0: Wanji sabu.
2: Na gifle kisigo kusenzi lano ido meruka. Weba letu weza weekend mande.
0: Weba lekuji uliriza.
2: Asa nitu ndo tuwe tefu kwa bambi ya ene ikumbi. Ya tukuwa gire no tutu miranga ku.
0: Kale jizabu zibu sabu.
2: Tantu mirabaisa kisige vona vona.
0: Amina. Mweba leino kubanga mlio. Hello.
3: Hello. Hello. DJ Fanta.
0: Yaman.
3: Nakume sawani kato kutuze na kutuze. Mwale kutu uweleza baba wiki ni mande saka tatuje meiso ya jatabu.
0: Mkale ni kuenda gema yoko basemba yoba bidibu unka. Hello.
4: Hello Fanta.
0: Wanji sabu.
4: Onoguma ulechize mana mtu mbabula ange. Weekend mande baba flip.
0: Mkale sabu.
4: Yes,
0: kali ni kwenda gema yo mlala yenka tuile mu weekend Monday ife chobo okole yongeza bwa volume nze nkukubeke mba kukemba kemba kukemba yongeza bwa volume muchonka asemba yo
3: hello Fanta
0: wanji sebo
3: hello
0: networka banaye networka tenga kale kaansoke ndira no mu disco yange aba kali kubita mudako bana tugemagana nga meiseyo Wabango kalikumbuliza kwa soke ndile mkwa nukufu mite kundongo me mali.